zaśpiewana, a dusza zaspala. Bieży istina, a dusza zaspala. Ove noći moj grad gubi san, čuvaj miris svoju kosi.